0: Přišť popeče jež a nesem tu dženca sama, znano sće pred runi již oslyšeli. Matej Džisvok je dženca tu, rajnči redaktor. Vítaj, Matejo.
1: Dobar ranko, a to polada mene dom. Dokaj naše džencniše usmane také pojedze. V rečnym kučiku zabierame so již raz z dovoluje terminologiju, šak je bo za čas za dovolnišćo abo hotelnišćo, kež dr. Anja Bončua nedom rozkładže. Potom mamy zase nowości we obrazach za was. Beach volleyballowa tura Radia Zadkule je zahajena. W nowoslicach są zajszy tydzień jeszcze raz za Einsteinowy teleskop toczyli, a serbaj staje się na kolosomorskim ubydżowaniu fich kona w obczyliwej. W Lenie tam jest czara na temu od Brunicowego regiona k zakitowanskiemu miestnu, kajki je wujcze we Łużicy dyskutowało. Tam sem za was podla był, a niekotry minienia zapopadnio, a potom reka dżęca rano pola nas abra kadabra, a klim bim nech wasz telefon zabim boli, abo nasz lipe prajne. Mamy menuce telefonu akcji planowaną, wydobicie se kursowarskie rączka wumyslicz, a potom możecie we biegu wusowania kartki zastawić znowu krabacze, we krabatu minie we czonym kumcu dobycz.
0: Stimme ne prederas, nimmer le schon, preine. So da Menschen und Poppetschicht.

činki, čanki, stute, kanki, skuzwamy se dženca, z waši pomocu kuzwarsko rączko, a abra kadabra zim zalabim, krabatuje rywek, czarnym kumcu, tu sim. Tak, mówię potem za was na końcu rykać, jako chcemy dżęca 5 krót 2 zastępne liścika za premieru sobotu za tydzień wulosować. A mam k orientacji zazwonić muli nas pak krótko po napu 7 albo krótko po napu 9. Jeli so chcecie nam sami swoje kuzworskie rączko tu przednieść, automatycznie jeszcze potem jest tymi, między którymi wulosujemy na końcu, to będzie tak wokoło cybilki na 9. Zastupne liščiki za 27. juni za premieru sobotu za tydzień Čornym kumcu. A wiezo, či koci su nam z pomocu milki pisali, či su potom wiezo tež miestemi, kiž moža tupala nas zastupne liščikaj dobyć.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Agenca z dr. Anjo Pohončowej.
2: Prózdniny są bliża, a z tym dowolowy czas. Kóżdy ma swoje przedstawy, jak chce swój dowol przeżywić. Czy jeni wostanu doma, tamni prodadza so do cuzby. Nikocy knihuja się nidzie hotelu w stwu, druzy za so lubuja tak mendowane ferien albo hotelanlagen albo ferienparks. Jak możemy k tomu najlepiej serbsce prajić? Niemskie słowo anlage ma jara široki, a tež pożyczkowny woznam, a nehodzi so jednory do serbsziny przewożyć. Dobimy przeco wobkietwować, wočo konkretne dże. Tak menujemy niemskie grünanlage serbsce najlepiej zeleniszczo. Czy chcemy wuzbinić, so możemy so tam dere wukodżować, możemy je tež menować wukodżowaniszczo. Po tutym mustrie bych tež tworiła hotelniszczo, za niemskie hotelanlage. Wieso funguje tež cuzesvor resort. Za ferienpark, aber ferienanlage, pak nebych prózdniny jako wukadzisto za nowo wotwodzienku zała, ale dowol. Szak chcemy w tajkim parku realny dowol przeżywić, a to činimy w dowolniszczu. Ale szojene, dże a na kajka właśnie wy lubi przyposłuchario, wasz dowol najraczo przeżywicie, hač doma, fotelnišču, aba dovolnišču, přijel vam reálne vočas sviace čas s vašimi ľubimi.
3: Zasnešte na okli, pečo džin 20. Dobranje přijel vám srbsky rozvoz tu z mesta.

0: Jana Poszestrzyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Lenie je čaranje če 50 hosći na temu od Brunicowego regiona ke zakitovanskomu mjestnu kajke je vujiče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradniska zvijanska pri kloštorske vođe je se zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrujim čvon zakitovanskeho uberka zvijanska Jens Lehmann a njedeši generalny major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjavo. Vjaco o teme zoniče ve bihu vujiče Sovania. Při Milinovodže z wulkim napječom blisko Kostčic tu chwilu zanierowanske naprawy przewiduju. Kajś zdzieli rzecznica zawoda Sachsen-Netze Nora Weinhold szczerze Milinovodą tu chwilu znowu wobabia, so nie bych uzea zawili. Z dobą przewiduja nedom też kontrole na fundamentach szczerze a je wydatnym patrzy uporedzieja. Milinovod z 110 kV napiecza wiedzie od przepinarnie w Kamieńcu hacz ke przepinarni w Żubonicce. Gmenska rada we Bušicach je čara jednovostne wobzamknula bydlenske domy we Wietruskim sydlišču předač. Tute je tedy šaša motunja konc postatych lit vo sebe za svojich dživačerů natvariła. Po dziadnače 110 přenžichu one do wobsedstva gmeny. Dokiž we domach předsomine ludzi bydleše, buchu nekotre z nich w zajších litach ižo zvotorane. Zbytne Wietruske bloki ze 125 bydleniami chce investor z Badensko-Württembergske nitko kupić. Za wobydlar o samych pak, tak miasto nas ta stany ryczo, so przez to niczo nie zmieni. Šest serbskich modostnych w starobie 15 do 17 lat, między nimi ci młode żony, obczyli so tu chwilu na gimnaziju we wulkich Rydorecach, niemscy Großröstow, na tak mianowanym DFB Junior Coach w ukupaniu. Od pondziela hacz do piatka są modostni za to ze szulskiej uczby w uswobodzeni, zobychu se zakłady za swoją prynią trenerską licencję przyswoili. K teoretyskiemu a praktyskiemu w ukupaniu susza, jak so treningowe jednotki przygotuja, planuja a przewiedu. Štocečihodžinski kurs organizuje Zapadovužijski koparski zvijazk v kooperaciji z DFB-om. Přepytovanja příčiny vojnja na vetniku Pala Kostčic přecejšče traja. Kajž policija na naprašovanje MDA Sakska zdjeli, dobja najprede vou vetnika s pomocu krana delezač, hakle potom moža policajsce sledžerjo so svojim dživom namestne pokročovač. Mjestem su při vojnu spalene dživle vetnika z vokolnih polu zespirali, tak zohoči so přestrin za soratas z vuživač. Neca kon smirca bi so na polu mes Kostčicami a zecami vetnik dosponje upalju. A to one biechu, nasze połysce, kisz namakacze też na naszej internetowej stronie runy, tak jak szły nasze damotnie app MDR Sabia.
1: Wiedro.
2: Żywe srebro pokazały w Budyśinie tu chwilu 15 stopniu, k tomu czaja niekotrym

0: Počele na nebju dźensa, pak miło sucho ostać, přeco zaso jaro słońčne. Wuladamy tu a tam też niekotre deko mročele, a žive slibro te zalize dźensa hižo na maksimalnie 24 stopniu, juce zmijemy z blakami hižo hač k 30 stopniam.
1: Bez 17.10 je my z bokom a bokom nua ves do wobeju smeru nezboža dla Zaurina.
2: Serbski rozvoz.
1: A netko? Raz, dwaj, tři, skupinu Janka Hankasku zvuj mi do Serbsko rozvoza 4 minčiny po napo 6.

We wšitkich časach a pola wšitkich ludow bě a je rozšěrjena wěra do nadpřirodnych mocow. Wopisuja so fenomeny, kotrež njehodźachu so tak bjeze wšeho rozkwasć. Ujasnjenje poskićeja na przykład mytiske figury. Wěra do mocy mytiskich zjawow abo celjednore do wšo přesahowaceje mocy přirody je prastara. Existowachu a existuja bohojo a bohowki we wšitkich formach a za wšitke naležnosće a přiležnosće do wobłoka kuzwania abo magija słušeja pak tež praktiske wopisowania z wučenosću a praktiku, kotrež wukwadowachu so ze z nadprirodnymi zjawami. A tož to so kuzwa tež we krabače za tydzień sobotu je premiera tutaho najnošeho dziwadłoweho fenomena čornym kumcu by rekła, a wy możecie dżęsa rano tu pola nas zastupne listczyki dobyć. Mezy szymi kocisz su nam hiżo kuzłosko-rączko przyposłali, wulosujemy niekotry zastupne listczyki, a też mezy tymi kocisz nas dżęsa tu live zazwonia, a to budzie takie wokoło napu, krótko po napu siedmich, a krótko po napu dżywecich, to możecie so nitko hiżo na to przyotować dżywecz. Bon appétit, chers chéchés.

Čanca možeće se na Kofejcjoch do Budyšina dojnč do Serbsko muzeja. Tam zmeja poskit kve reče sorabistika po puču. Pod hesłom Złožice do světa serbscy misionarojo je staviznaka Serbsko instituta dr. Lubina Malinkova z vami po puču a poda so zromadnje z vami na slede serbskich misionarů ve zamorskich krajach a ve Łužicy. Štvrtk je premiera lečnoho dživadła Budyšinje pod takim wotjucišeho raja nimale šedne večer na roče a nekotre zastupne listčiki tešišče maja reka z budysko dživadła. Štož maja Krusčice maja ve slepom tež, tak podobne. Pjatk večer na povos mich votyri so minujce slepom džesate meze narodny festival Dudaku. Wekuluje sobotu swojbna towarstwo Swiedzin na to na terenie szule. Między drugim zmija tam rewansko dziewarniczku a blido tenisowy turnier. A Krusčicach przy fulke córce możecie od soboty rania elegantne zapszachy wopkiczbować a palce tłoczyć, szako dże kunst tydzina wo tytuł Sachsko-mistrza albo mistrzoku. We wodzeniu zapszacha sobotu rano 8 zahaja so prowania we dresurie a krótko potem we jezdzeniu wokoło kielu.

Aleša Kejš, a hladam raz, što nas potom v přichodnej hodźinje takie zveseli. Serbski muzyki kor Dylany na przykład.

0: A lube dźěći, nět wotučče, nětko je čas za váš postru.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
2: Puh, ta je dženca zaso chytro češka. Zapjalut, što máš dobole šo nucka.
3: No haj, za kóžde předmět zešiuki, mapy a lute kni.
2: Je nož derje, zo mám ja špin ve pince šule.
3: Tam máš šo nucka, što šinne netrebaš.
2: Haj, to pomá. Moja toba zdawna nie je tajka češka kaž tvoja.
3: Tajki špint by ja vopravdže tež trebač mu.
1: Dobre ranje, vamaj.
4: Dobre ranje, Lexio.
2: To dobiš mamu přesvědčić.
3: Aha, no haj, nemůžeš ty se na noc neporečeć.
1: Kajki da mataj problém?
3: Moja šulska tobua je kuždžin česká kajš hevák nešto. Ale mama mi špint v šuli nedovolí.
2: Máš pře husto zapisky, dokud to mece nadavky pobrachuja, abo raz knija, abo raz zešiuk. To ju vězo mjaza. Tohle máš šo tam a sem nosič. Ty směješ lepší poriadk, dostaneš ty špint.
3: Runie toho byše přetyžne mi tež mamine poslene svo.
1: Přejuči, zaso ci poradzi ju o tym přesvědčić.
2: Víš ty što? Dženca poponju ja ci pokazam, kak ja svoje věci riaduju.
3: Dobra idea. Josefina, ste naša váha po promšče kupili?
2: Haj, chceš so vážić?
3: To budeš nedom widzieć. So, a horje. 12 kilogramów na waży. A ja sam... 630 kilogramów czeski.
2: To była waży cyczinu dość. Czy sam ważysz? Lexio, jakie są przedpisy?
1: Ty mienisz przedpisy, że smie taka to była jedny dzień ważyć, za niby krybę tej dziszcza szkodziała?
2: Haj, tutaj mieniu.
3: Za to dawa przedpisy?
1: Doporucza so, zo nie smie to była wiacać 10-15% wahi szularia mieć.
2: Kiego smie to pola tadea być?
1: No haj, gdyż waży tady 6-30 kilogramu, nie miła to była ciesza hać 3,5-5,5 kilo być.
3: Zo, gdyż wszystko won wozmu, ta prosna to była je tola hiszo 1,5 kilograma ciężka. Widzitaj?
2: To dla szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
3: Dere, szpint je jedna możność. Abo z jacy jem, to by była druga możność.
1: Ty mienisz, gdyż so twoja waha zwyżsi, smie to była potom ciesza być?
3: Haj.
2: To z twojej wału modlije tracz. Kiczo dże, gdy so dżęca poponiu zetka moj. Haj? Potom ci pokazam, jak ja swoją dobą za przychodny dzień przygotuję. Mały tip. Tak hižo nečko mam. Tum pone album s tými kopancovými katkami. Môžeš pak nečko hižo vupakovať.
3: Okej. Okay.

sobotu za tydźeń je premiera Stawiznego Krabacze w Kurewie Samoty Czornym Kumcu. Myśmy was namówili nam swoje kuzłorskie rączko posłać. Niekocy są to też i rzeczynili. Na przykład mamy takie kajś oczy rymple, kosmata rycz, sztoś nemże serbsty doby hicz, cienki prynki strachula a kokula, sztoś sym zubił son nech zas pokaza. Haj dżęca wulosujemy po takim dobyczerju zastupnych listczyków, które sme jeszcze za was si rezervowali. Kajż prajne, niekocy su nam pisali, niekocy snacz nitko w tym rozmysluja nas zazwonić. Radluby bychmy nitko wasze rączko słyszeli, znano maczo nikakie naskwadze, kiba zoszcze co kwilu na tym filowali. Potom zazwończy dola raz, sztoś ma loszcz 0800 7 4 0 8 100 7 4 Mati Gisvok je przy telefonie, a jeliš o klopfes, wyszimy sa nudom.

0: tak im jeszcze raz wospytuju čisło, telefoniske čisło za našu akciju potom cibidlki abo krótko do cibidlki nadžujeć po napu, to dowiem po nieka kladać, dy a ka a što a dże. Zamieńcza je nasze čisło, kotrež mieli potom volić 0800 37 40 37 4. Najlepiej si to napisać, kiedy zobaczy tożno na waszym szmuchatku 0800 37 40 37 4. Dzieszak wo zastupne liściki za premieru sobotu za tydzień czornym kumcu. Stawizna wo krabacze, najaktualniejsze wudacze. Dżęca, to możecie si na kofejcjoch do Budiszna dojeć albo dojęć do Sapsko muzea, tam zmija poskit, kwerje czy zorabistika popuczu. Pod hesłom złożyć do świata serbscy misjonarojo. Poda so dr Lubina Malinku a z wami rumadze na sledy serbskich misjonarów w zamorskich krajach a we Łużycy. Jutce je premiera leczno dziwadła Budyszynie od jutrzejsza po takim raja niemal szedny wieczor a też 10 po południu na rodze a niekotre zastupne liściki jeszcze maja rzeka z budysko dziwadła. Haj to dzieją niebko jena wiec podruj. Piatk wieczor na poł 8 w otyry somenujcy 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku we Slepom. Po takim we Slepom Wulkawiec. Piatk wieczor so 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku tam w otyry.
1: Co to ty chcesz? Co to ty chcesz?

0: Že słońčko svědčí zybola a svědča so tež naše věsky kuha wokoło. Mateo, ty máš něšto, što jež nastupa věs Malešece?
1: Hižo loni je šak so vůsovanje naša věs má konc tydźenja wusyłała, a to pobychu redaktorki a redaktory też w Malešecach a nietko niedźelu. 8 hodzin pecha posta so to znowa pokaza w telewizji tute wusyłanie, tute wospytowanie, aż tuż no chce tak dalej, albo tak długo czekać na to w AD Mediatece namakacze szitkie wusyłania, a też te z Malešec z lita 2025.

Lube dźěći, znanosće čera tež pućwanski abo projektowy dźeń měli, dosće se znano na někajku horu zalizli, kiba šulske zarodze tam w tych rynkach pobyli, něšto wusili, štož možete potom tež žnieć a zjesć. Aj truskalcy šak hišće zrawoja netko w juniu, a dźeś budže tola konstydžina tak jara horco, tu chwilu maja we dużo wikach melony naprzedań, też te cyle dobre z Madżarskie, a przedroje te też nie są em dokeż maja tak wiele poskitku.

Krótko do napołosmiche hajku zwarske rundžka su tak magiske formule rymy abo wopšisahanja, kotre so tradicionelne serbske folklory, bez wieče baju a

0: Pódź dwaj listčikaj za lětešu krabatou staviznu. A netko je tu Maty z pojesćemi.
1: Serbski rozvoz. Pojesće. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Welenje je čaranječe 50 hosći na temu od Brunicova regiona k zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujiče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaraniska zjazka při kloštorske vodže je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrim, člone zakitovanske vubjaka zjazka Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjalo. Vjaco o tem je zoniče za nekotre menči. Při Milinovodže z vulkim napječom blisko Krosčic tu kvilu zanirovanske naprawy przewedu, kajž zdjeli rečnica zawoda Sachsennetze Nora Weinhold, šćežore Milinovodu tu kvilu znova wobabja, zo nebychu zerzavili. Zdobom przeweduja nødom tež kontrole na fundamentach šćežoru a je vedatem pađu uporedžeja. Milinovod ze 110 kV napječa wiedže od przepinanja we Kamencu hač k przepinanji we Zuborničce. Gmenska rada we Bušicach je čera jednomusne wobsamknęła bydlenske domy we wietruskim sydlišću předać. Tute je tedy šaša motunia konc postatych lit vo sebe za svojich dziewaczerów natwariła. Po 1990 přejnžechu one do wobsedstwa gmeny. Dokelž we domach przecomienie ludzi bydleše, buchu nekotry z nich we zajszych litach iżo zwotorane. Zbytne wietruske bloki ze 125 bydleniami chce inwestor z Badensko-Württembergske nitko kupić. Za wobydlerju sam mich pak, tak wesno nas to stanie ryczo, so przez to niczo nie zmieni. Šest serbskich modostnich w starobie 15 do 17 lat wobdzili so tu kwilu na gymnaziju we Wulkich Rydorjecach, niemscy Gros Rostov, na tak mianowanym DFB Junior Coach w ukupaniu. Od pądzele hać do piatka su modostni za to ze szulskie wuczby w uswobodzeni, zo bychu se zakłady za swoju prynju trenersku licencu przyswoili. Ke teoretiskemu a praktiskemu w ukupaniu słusza, jak so treningu jednotki przyhotuja, planuja a przewiedu. Štoceči hodžinski kurs organizuje Zapadovužijski koparski zjazk v kooperaciji z DFB-om. Přepytovanja příčiny vojenja na vjetniku Pala Krosčic přece išče traja. Kaž policija na naprašovanje MDR Sakska zdjeli, dobija najprede vovu vjetnika s pomocu krana delezač. Hakle potom moža policajsce sliđerio ze svojim dživom na mjestne pokročovač. Mjestem su při vojenu spalene dživle vjetnika z vokolnih polu zezbirali, tak zohođi so přestrin za saratost svuživač. Lica konc mjaca bje so na polu mjez Krosčicami a zjecami vjetnik dosponje vupalju. A to one wichu. Nasze powieście, kisz namakacze na naszej internetowej stronie runy, takież w naszej downloadnej app, kisz ryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Żywe Slebro pokaza miastem 16 stopniu Budyśiny. Słońco, mroczele, to szitko huladamy, a to przez cywy dzień, dżęca pak miło sucho ostać, a tu, a tam, kaś prajne przece zasad, co słońco pokaza. A dżęca hiżo maksymalnie 23 stopniu zmiemy juce z blakami, potom haczkę cicci stopniam żywy slebo stupa.
0: Żadne wopkane pokiwe za was nie mam, tuż przyjedźcie dery do dżęcniejszej sredy. Sztyri, bo na połosmy się.
1: Serbski rozwóz.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Puh, ta je dženca zaso kytro češka.
2: Zapjalut, što maš dobole šo nutska.
1: No haj, za kóžde předmět zešiuki, mapy a lute kni.
2: Je nož derje, zo mam ja špin ve pince šule.
1: Tam máš šo nutska, što šedne netrebaš?
2: Haj, to poma. Moja toba zdavna nie je tajka češka kaž tvoja.
1: Tajki špint byja vopravdže tež trebač mu.
0: Dobre ranje, vamaj.
3: Dobre ranje, Lexio.
2: To dobiš mamu přesvědčić.
1: No haj, nemůžeš ty s námi z nej porečeć.
0: Kajki da má taj problém?
1: Moja šulska tobua je kůžde dzień česká kajš hevák nešto. Ale mama mi špint v šuli nedovolí.
2: Máš přehusto zapisky. Dokiž to měce nadavky pobrachuja, abo raz knija, abo raz zešiuk. To ju vězo měza. Todla ma šo tam a sem nosič. Du smiješ lepší poriadk, dostaneš ty špint.
1: Runie toho byše přetyčne mi tež mamine poslene svo.
0: Přejuči, zaso ci poradzi ju o tym přesvědčić.
2: Víš ty što? Dženca poponju ja ci pokazam, kak ja svoje věci riaduju.
1: Dobra idea. Josefina, ste naša váha po promšče kupili?
2: Haj, chceš so vážić?
1: To budeš nytom widzieć. So, a horje. 12 kilogramów ona waży. A ja sam... 36 kilogramów czeszki.
2: To była waży cyczinu toż, czy sam ważysz? Lexio, jakie są przedpisy?
0: Ty mienisz przedpisy, że smie tajka tobowa jedny dzień ważyć, za niby krybę tej dziszcza szkodzała?
2: Haj, tutaj mieniu.
1: Za to dawa przedpisy?
0: Doporucza so, za nie smie tobowa wiacać 10-15% wahi szularia mieć.
2: Kiego smie to pola tadea być?
0: No haj, gdyż waży tadej 36 kilogramów, nemiła to była ciesza hać 3,5-5,5 kilo być.
1: So, to szitko won wozmu? Ta prosna to była, je to lahiczo 0,5 kilograma ciężka. Widzitaj?
2: To dla szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
1: Dere, szpint je jedna możność. Abo z jacy jem, to by była druga możność.
0: Ty mienisz, gdyż so twoja waha zwyżsi, smie to była potom ciesza być?
1: Haj.
2: To z twojej wału młodlije tracz. Kiczo dże, gdy so dżęca poponiu zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, jak ja swoją dobu za przychodny dzień przygotuję. Mały typ, pak hiżo nieczko mam. Tu pełny album z tymi kopańcami kartkami. Możesz pak nieczko hiżo wupakować.
1: Okej. Okay.

0: cici, štorci, sedoma cici, štyri.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Lenie je čaranje če 50 hosći na temu od Brunicova regiona k zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujiče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnicka zvjanska při kloštorske vođe je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrujem čvon zakitovanske vubjaka zvjanska Jens Lehmann a njedeši generalny major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjavoj. Při Milinovodze z wulkim napječom blisko Kostčic tu kvilu zanirovanske naprawy przewidu. Kajše zdzieli rěčnica zawoda Sachsennetze Nora Weinhold, szczeżore Milinovodu tu kvilu znowa wobabia, zo nebychu zerzawili. Zdobom przeraduja nedom tež kontrole na fundamentach szczeżoru a je wydatym padżu wuporedzieja. Milinovod z 110 kilovoltami napječa wiedze od przepinanie w kamencu, hač ke przepinanie w zuborničce. Gmienska rada we Bušicach je čera jednowosnie wobzamknęła bydlenske domy we wietruskim sydlišču předacz. Tute je tedy šaša motonia konc postatech lit vo sebe za svojich dziewaczerów natwariła. Po 1910 přenžechu one do wobsedstwa gmeny. Dokelš w domach přeco menje ludzi bydlesze, buchu nekotry z nich we zajszych litach iżo zwotorane. Zbytne wietruske bloki ze 125 bydleniami chce investor z badenske-württembergske je nitko kupić. Za wobydlerju samych pak, tak wiesz, nas ta stanie ryczo, co przez to niczo nie zmieni. 6 serbskich młodostnych we starobie 15 do 17 lat wobczyli so tu kwilu na gimnazju we wulkich Rydorecach, Niemsce Gross-Rönstorf, na tak mianowanym DFB Junior Coach w ukupowaniu. Od pądzele hać do piatka są młodostni za to ze szulskiej wuczby w uswobodzeni, zobychu se zakłady za swoją prynią trenerską licencję przyswoili. K teoretickému a praktickému vukovaniu súša, kak so tréningové jednotky přihotuja, plánuja a převedu. Štocečí hodinský kurs organizuje Západovúžiský koparský zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania příčiny vojenia na vietniku Pala Kostčic přeco ešte traja, kajž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najpredovou vietnika s pomocou krana delezač. Hakle potom môža policajsce sledžerio ze svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojenju spalené džele vietnika z okolných polu zezbierali, tak zo hoči so přestrin za soratosce vúživač. Lieca konc mierca by so na polu miest Kostčicami a zejcami vietnik dosponie vúpalil. A to onebychu, naše povestče, kiš namakače tež na naše internetovej strone rune takajš v našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokazave budešine mjestem 17 stopňu. Dženca zmijeme tu išto svonca a tu a tam so nekotre mročele na nebiu pokazaja, ale dženca mimo sucho vastač. A žive slebro zaleze na maksimalnje 23 stopňu dženca a juce zmijeme s blakami hižo mjest 28 a 30 stopnimi.
0: 4 mjenčine po napo dževečeće.
1: Serbski rozvoz.

0: Tak, poladamy raz, hač je so tola jeszcze nicht o nam, kaukiš nam nikajke kuzborske rundško přednjesce. Dobranje?
1: Dobranje.
0: S kim maja reč o funcjona planka sapske rozvostu?
1: Rečiče, sš, to bi ja sam, z Wotrowa.
0: Z Wotrowa, witajče, knježe Cyżo. Na das ma Monike Paschice čipni na vaše kuzborske rundško, wyszcze najdlije čas miu so z tym zabierać. Je liceče, na da? My słuchamy.
1: Jero marom dyrdom dej ve kurjawie so zubity. Jak rabat duszny kadla, przed wam swoju ruku poskiczam.
0: Hej! Na to pak szczęście uprodzie czas brał nitko za to, abo? Kaj te rączko nastało? Poskajcie, kaj te rączko nastało?
1: Tyle spontanie, dokiesz ta te przedstajno ty ryka, a ma ze skóry jawu czynć, sym nieszto ze skóry jawu napisał.
0: A precz raz, czy wy dychi, że raz tam czarnym kumcu był? Ja minu nieke na jednym takim przedstajniu?
1: Also, myśmy, popam, nie ma lekuzi leto, ale myśmy przed 3-4 letami dwa razy uostajli, dokiesz to nam ja cenio, cyle tak lubiło, ale te posyne dwie lecze, zu te przedstajna jara, also wulkotne byli.
0: A kaj rzeka, szak budże też te letosze jara wulkotne znamienczań, to takie do toho słyszy o tych, kiedyś no sobie na niekajko próbu pola dać szli, albo tam se dojeli, kajkoś sme my też zonili, budże tylko sapsko podla, kajś znano też, hiżo zaśwym lecze, albo przed 2 letoma, potajkim krabat, možno zase tež vy tam v občili, če kneže cižo. Šta dženca šte na plani ste?
1: Nikle sem nadživé a šibonu pojedem si do syna zvobročiť, što je to čora s deščom namočivo.
0: No, hojto zmeče nieke prichodných dňach najrenšie lečo. Pon pa kec domoj.
1: Dali bo, hej, ďakujú.
0: Da meče so rene a vútromne džak, so šte zvonil, meče so vám tež. Bože mi, a veľa vesela pon čornom komcu, jeli klopve.

0: Wyscze dżęca rano, potem tola jeszcze z nami kuzwali, cyle po właśnie krawata, smy pytali wasze kuzwalskie rączka, niekocy su to hizo czera, biło dnia czynili online, to szak smy też hizo niekotre słyszeli, niekotre rączka, a my za posłanymi biechu rączka, kajż na przykład. Czekajcie, czyli mili bądź, tu sapsy nem, że tu nie won. Kajż prajne to za was, wie za nie płaci. My ladamy netko raz na te osobite mena, a te osobite czysła, które są nas docpili matyocy, znaczy, że my chcemy netko w ule sołać.
1: A mi jest jeden, a dziewicz, ja netko raz generuję jedną liczbę, tą prynią sześć. Číslo 6, ja?
0: Čakaj, ja dom hľadač. To je Madeleine Bauriová z Vúšča. A ta píša. Abrakadabra, zimzalabim, krabatúre, nietko tu sem na. To je ona, pa praje miła.
1: Potek im. A dále, že utrojím gratuláciu ešte raz. Jeden.
0: Čakaj, dom zase hore ječi u tú mašinu. Kristina Rečkec z Nesvači 2 a ona písa. Švurči, borči, nauce, kuzvam si pisanosť naleča do duše.
1: Utromnú gratuláciu tiež za to a daleče, klak. Šest. Sme ižo mili?
0: Šest sme mili, hej.
1: Okay.
0: To by Madeleine Bauriová, hej. Spúta šemo.
1: Peč.
0: Čakajemo, Bernarda Cržová z Javory to je. A ona je nam sledovace rončko poslala z milku lirum larum želny čas, čorna noc jo svucha nas, drevo a šepcu vetre spia, stare kruso znovatka, lirum larum bivu dom, votevri so tajny sun.
1: Potekim, tež tu utromnu gratulaciju, ako přijenu mi pokaza dvaj.
0: Čakaju no. Dvaj, to je Dominik Čurlich z Konec. A on jo pisał sledovacu rączko Jule, hauron, hauron, czarny ptak, przynies mi moc za jeden tak. Wietro weje, les so smieje, dobra czara niech so dleje.
1: Potekim tyś tu utromnu gratulaciju za rączko, a netko piate miestno, a to je tu, ta sedom som mi pokaza?
0: Czekaju no. To je krzeszczan cysz z Jawory. Lirum larum woravaj, miestac biły svedči raj, rosa vyska, vjezda spi, stara moc so kemni dži, lis a reka kamen žal, strušče me, moj stare dao. Potekim, netko mame, tak red z doromade pečoch. Trichi, kociš su dobili dvojce, abo respektivne dvaj zastupni listčikaj za premieru krabata ve komcu, večornim komcu, přichodnu sobotu, potekim sobotu za tydžen. My prajme ešte raz veľa zboža vútrobnú gratuláciu a všetkým koci sú sobočineli vútrobný džak. Vám všem.
1: Zimzalabim.

0: Aktualny Saski Magazin, hojo Diana Szecowa za was przy mikrofonie. Witam was przy radiach, lube przysłuchaki a przysłucharje. Co są nasze temy, żeńca? K prednemu, serska muzyka. Za to se zajmują studenty Chorzebowskiej BTU, a weni su cora wiaco u nas we studiu byli ho. A su se z moim kolegom Gregorom Klimom vo aktualnych uwijaniach rozkranjali, a co my hopla RBB k tomu cynimy. Pönjo cora serska rada se zmakała u zeszynie w Chorzebowsu. W podstupimie suga cora we tom casu bombu znieszkodnili. Krasnuo, jopen veto, a to hove mistrze, serska online ucba, nepewi nieprzyżo, a serske radzicielne susy togo dla benie rozkorili. Net słyszysz o wici u nas. Na serski nakupowasz. To jo eksperiment był za mojego kolega Luka Golinskiego wet telewizyjnego magazina Wużyca. Żojowen był, a co jo dożywił, wotom mierzyńca ulicujo. Pen mamy aktualne powieści za was, a poglednjomy do nowego casnika. A nic nasledku, myżoszo żyńca zase jaden mlinc u nas dobysz. Po takim, westańczo przy radiach.
1: Nie, to nie mam go poprzem cynisz. Zawsze bym nic. Jo, nin to na przodu uzeszy.

0: serski nakupowaš. Popřem, by dejalo to w serskim sedlenskim rumnie normalita byś, ale to nie. Ale kszac po kszacce nieco na tom zmienio we Gogoloje, we tamnym Lausitzpark, w Łużyskim Parku. W tom nakupowańskim centrum jest Ugano. Ten cele mark dwojorecnie utoflowali, a mój kolega Luka Goliński jo tam ninto raz nakupować był. A ja mam jogo ninto w studiu. Witaj, Luka.
1: Dobrze, dzień.
0: My, co my ninto wierzysz, co są twoje nazgonienia byli? Jak ty zauważył na tu ideę przyszedł tam w Gogolu je nakupować?
1: Ja, also cało transparentnie gronione, nie są było przedni raz tam, ale drugi raz. Ja są do tego już raz przypadnie tam w tym markkaufie tam był, a ja są było, muszę gronić w jakim przechwatane, to jedno, że tam widzisz, cało samo rozmijące tam szukno na niemski, a na serski, a sam sobie myślił, ja, co go dla poprzem nic, also za mnie ja to samo na szpiczku emocjonalna wiec, bo ja nie wiem, jetzt som ja wegen, wegen dobre Rezipienta, tak i Marketing bin, ale, to było krado coolna wiec, to einfach widzisz, aż to serskie, jo cało samo rozmijuce takie prezentne tam. A, jo, tak jo ta idea bym przyszła, z tym niekak żyłaś, a jan przynosk ugotowasz.
0: Genau, my musimy gronić, to ja poprzem recherscha była za Jan Przynosk, za nasz telewizyjny magazyn Wóżyca. To groni, gaż co szo Luku pen wierzysz przy nakupowaniu, może szo przyjdu sobotu Wóżycu zaszaltować. Ale co si ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Jo, ten raz som kszeł na przodu na to pićku gledasz, lec jo to można cała w serskiej rece tam nakupować. Also nic jano, to niemskie czytasz, a pen przy tom pićku na to serskie takie gledasz, ale na przodu se konsultirowasz na te serskie utoflowanie tam, a jadno reje ze z tym żyłaś. A ja muszę gronić, okej, okay, pićku szerzko jo bo, dokolaż to niemskie jo wiegin wieliki tam takie, ale niekak jo to już o szło. A ja som samo na oknu pen takie nowe wokable albo słowa, ako do tego zauważym nie som znał, dokolaż nie som to używał, dokolaż nie som musiał to używać, niekak nie som miał gośbu za to. A na przykład takie nieco ako przeoblac, aż je to jadne umklejde, to einfach nie som wierzył, dokolaż co go dla. Ale jo, co go dla poprzem nic.
0: Mhm, a jeszcze nieco, also ty zeżywidła se szykne znał?
1: Skoro jo, also tam jo jeszcze było takie nieco jako artykle za domacności, myslim se. to takie do tego nie som znał. Ale wacy, takie wiece jako wino, zawiesze, ja to znają, albo sad, albo zelin, takie... To jest skoro takie standardowe wokable.
0: A, okej. Okay. Also bitte gronio, aż ma takie dwojorecne utoflowanie użytk za Serbo.
1: Jo, also zawieszcie możesz se tam przeszasz, jo to nento takie unique selling point, also takie nieco ako dej byś jednorazne, aby kupcy przyszli. A k tomu ja nento niemgu nic gronisz, dokolaż ja se tam takie nie uznają za marketing. Ale to by mogał nicht ten zawieszcie takie krytyczne wierzysz, aż dej to peniano za to byś, aż mają więcej kupców tam. Ale ja muszę już gronisz, aż to serskie jo wierzysz w zjawnym rumie, to nie musi być jano tam, żeż na przykład takie utoflowanie jo na przód ukazyn. To by dejał poprzem byś szuży, dokolaż serskie luże o takie szuży żywe su, a te takie szuży du, takie do supermarka na przykład. A jo, ja mam to poprzem za wiegin ważne, aż jo to kradu, also aż jedno, jo to jedna wiec, ako, jo, ako, im wierzysz, jo, also, aż nie o to jano tak, jo, te Serby, te su o teke niekak żywy, te su o niekak, ale niemska rzecz, jo, ten absolutny standard, a szykno jo na niemski, a te mogu ga teke szykny niemski pejedasz, co go dla by ga dejał byś serski, ja to tak nie wierzę, ja myslim se, co go dla nie by dejał byś takie serski, dokolaż ojo serski sedlinski rum.
0: Syty w Marku Luzi z Makau kęż su k tomu nieco gronili, also jak to na nich statkujo?
1: Also, ja nie to zu wiele spoilerować za przynosk, za jeszcze, ale jedno redne rozkrono sme mieli z polskimi kupcami tam, ako nie su kszeli, nie to prize kamery pejedaż, ale su gronili, aż mają to serskie za wiegin ważne, a za rednu rec, a su se teke wiaseli, aż mogu wiele rozmiesz, a aż jo to eben podobne. Ten kupc jo pen w końcu teke gronio, pan jest świetnie. Takie nieco ako wyszczo wjelic nie, also tam sam se wjegin wjeselio, ten jo bo fan teke serstwa, myslim se niekak.
0: Popšam by mogało wiecej takich Marko Bysz we Wužice, abo?
1: Jo, also popšam všechny, to by kujnie bym.
0: Rozpšava wet nakupowańskiego eksperimenta hovohoše bosu Luka Golinski, jo to było. Wenn ihr bei dem Nakupowainskem Zentrum hier Lausitzpark a jotam opitau naserski nakupowasch. Zelle pschinosk tomu, wie sie schon tu sobotu w naszom telewizijnym magazinie Wužica, 20 minuto po jadnok, we Bramborskim Kanalu RBB Televizie.

0: RAW bu jaco zawrěti. Dwa dnja pozdźej jo był zase u nas. Benje zbite.
1: Pe protestach su wiele popajžili a teke sužili nasměš. Aktualna stipendiatka za selske ceptarstwo w okresu spriewianusa myse nadali na swoje penize cakaš. Jużo pel leta nejo okres uplašil mjasecnu pitpiru w ramiku togo stipendiuma. Zabina jo, aż njama okres nadali dovelone gospodarski eta za to leto. Bžez togo dovelenja njestoje penize k dispozici, groni casnikarska pojedaka Konstance Kubo. Ka vedu jo eta dovelone, nejo veste. Negledajuce na to, jo možno se nadali přizaviš za stipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšavom dostanu stipendiaty kužde mjasec 500 euro ved okresa. Za to su se zavizali, pe studium je nanemeni 5 let v okresu selsku ucpu podavaš. Naulos pred k mjaseca jo Luisa Frülichojc viju praksu v obsednych birkuach vytvorila. Prijetne přichodne mame su si južo přizjavili, a prijetne přigotovanski kurs južo běže, groni vena selskemu programoju. Luisa Frülichojc pochada z Bieleje Gry, a jo akle to leto obsamknula ukublanje na babku. Vena przewyżujo dżinske a familje do a p porożinju, a pybitujo teke kulse, kak gyle nosysz we plachse. Frülichojc jo kradu zwiezana ze selskimi wiesnymi tradicjami. W internecie pokażo se w selskiej drastwie. Sama jo pylsku rec nauknula. Teke w drugich bloszeńskich miejscach dajo babki, na przykład w Lubinie, lubnuje, a wetoszuje.
2: Jadro.
1: Werdu jo gyruco. To żinca iście tak nie markujemy z maksymalnie 4 a 2 szagradami. Za to przyżo lesze, bitrze z pełnyju mycu znak. Bysem a 2 szagradu gronita przypujesz. A pek pużo uszej 3 szagradu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pek přižo s naš čochu dešča, ale drej nic v okresu Dubja Blota. Tam ve činsajšnjego plaši vanovajnski stopjen styri. Gledaj šo se pred, kaž so duce v gljach.
2: RBB. RBB. Serski program. Tam so me je vjasela.

0: My, co my wiežeš, co jo nowego w nowym casniku, a za to som telefoniski zwiezana ze šéfredaktorku, ze z Katalin Poradskojc. Dobry dzień.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co dajo ten tydzień nowego u was?
1: Jo, ja mogu już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wysebne muzykaliske, se przyobrzyjo wysebne muzykowym temam, ale toga żeden żył nie jo, abo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to jo na kuszpad aż stejnet dwa kora w krotkim casu jubilej miłej. W historii 100 a 14 letnego kora żylo, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach casnika cytasz, a miastem su ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźelami, a tak dalej wyswiesili. A teke w małej sydrejce ma serskie spiłanie dwójku tradicju, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kor, kęcz aż do zincajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalszne temy?
1: A znijcie, możemy teke dalej chwatać na przyrucy jubilej, dokulaż teke narodniny, jubilejne narodniny ją miał nasz rycny centrum Witaj, a te są to takie związane z nią serbskich pedagogów a pedagogoko, ja świetocznie wyswiesili w klubowni serbskiego internata, a co ja dało tam wysybnego, jaki ten program był, to zgodnie szło plan nazwy casniku.
0: Casnikowe udaże bony jubileju a świeżenio po takim?
1: Ja, zase festiwal. A to ma zase z muziku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet pietka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam Myżoszo, szakorak wariant dudu dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z wierzyńskim przesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego casnika Katalin Poradskojc, jo to była szefredaktorka tego casnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzam wam nie to już jedny końc tyżynia z wiele serbskimi zwierzyniami.

0: Jo, nic do kulowa, ale do slepego musisz o ten końc tydzenia. To sme runo ustajiwe w rozgronie z nowym casnikom. Tam jo festiwal Dudako ten końc tydzenia, a tam se ulietna kuštepad upwaszio. Co was sobotu na tom festiwalu wetsakujo, to ulicujo wam sobu organizatorka Stefani Bierholdojc.
1: Sobotu startuje festivalny dzień w Pjatnaczych na leżonosci starej szule. W obdzieleni są skupiny z susotnej kraju czeskiej a polskiej. Jako zastupnictwo za Europu mamy boharskie dudy. W osobie chodzi smy eksot z Maroka mieć. Nie wiedzieliście, co tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wieżewa, aż samo w Maroku dudy mają, ale bulgarskie dudy gajda, te znają. Hoje słyszysz o balkanskie zuki w serskim programie.

0: smy žiži byli. No, nic za žiži, ale za młodostnych. Jo myslone nasz Možinski magazin, a ten stoj wicze zase na programie. Temy ma Jakob Pridichkeit za was.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej, ho a witajcho na nowy Bubak. Ja som wasz moderator Jakob Pridichkeit a man. Som mjeł leśe nieka kynacej wyspomnieszu. Zawieść, że nie som jadnoczki był, kęś jo dostał szok w zajżonych dniach a tyżeniach, gledajuce na wietroeb. Przy żasych stopniach w juniu na żywo. To definitywnie nie jo stojało na moje 2602 żasczo bingo kart. No jo, niętoga już o wiele lepiej ugleda, a może se przy samym zase obszeszkasz, aż jo przelisz szopło. Aby se pszałje na gorący czas leta przygotowali, pomagamy wam sobie ze frusznymi przynoskami. Pasujący kleszu. Aby w dowolu w Ukraju dopolnie przezradne nie byli, se upłaszyjo przece zase sebie nekotare zakładne znajomności. Miejsne je rece przysłyś. Tego dla słyszymy wicze ako predny przyniosk wet Karolin Kühne. Wena jo se przeszała, co go dla młody luże cudze rece uknu. Jej usledki wicze. Najpierw niento jo kuszty sobu dostał. Kopańca WM w Kanadzie, Meksiku a USA jo startowała. Niemskie mnóstwo jo mogło swoje predne grasze net krótko a słodko ze 7 jadem dobyć. Przy tom uzledku, że startują wielicne dopomniesza. Informacje w narodnym mnóstwie, waszych przeszennikach a światowym mejstwarstwie poszybnie dostaniosze wicze w tym jo. Mimo tego słyszymy zase Johanu Szernigojc. Wena se stara w trebnie ochłodzienie w wiczejśnym ustrzewaniu. Takie gaż, koktejls a lesie niekak gromadze pasują, może alkohol na swyncu pisz czachotny byś. Aż lesie takie brzez alkohola super funkcjonują, pokazują Johanu z jej Litchi Breeze mocktail receptom k uprobierowaniu. Jo, to szo wicze. Petakiem zaszajtu szo wasz.